przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem,

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

dla ludzi z boku. Jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim. Nie umiem kochać, chodźmy coś razem od...

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej masz.
3: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Lekki atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

Niedzielę trzeba zacząć na spokojnie i Dawid Podsiadło idealnie tę niedzielę nam rozpoczyna, więc dzień dobry wszystkim tym, którzy wstali i przede wszystkim najlepiej rozpocząć niedzielę z RMF Max. Filip Kliber z wami, gramy wam najlepsze hity, gramy wam najlepsze bangery, już rozkręca się Uniting Nations i ich nieśmiertelny hit, czyli Out of Touch. A wy koniecznie bądźcie z RMF Max, bo dzisiaj mamy dla was przygotowanych kilka niespodzianek. Ja jeszcze chwilę tu będę.

żeby jeszcze lepiej wstać, żeby się pobudzić i jednocześnie, żeby być jeszcze w tempie odpowiednim, jeżeli już wstaliście kilka godzin temu. Daria Zawiałow i kawałek idealny do tych wszystkich czynności porannych, niedzielnych przy okazji, czyli Złamane serce jest okej, który za nami w RMF Max. Są takie miejsca na ziemi, gdzie nie można absolutnie ani sobie położyć parasola, ani sobie położyć leżaka, ani sobie zarezerwować jakiegoś miejsca na plaży ręcznikiem. I jest to na przykład jezioro Como, jak się okazuje we Włoszech, a wiele osób cały czas to powtarza, cały czas powiela ten błąd, no i chodzi, rozkłada te leżaki, rozkłada te parasole i przy okazji potem chodzi policja i to wszystko zabiera, no bo to jest absolutnie we Włoszech nielegalne. Natomiast okazuje się, że można tego zakazać prawnie. I jest taki kraj na świecie. No i chciałem dodać też, że Włochy, skoro kontynuujemy te wszystkie idealne rzeczy związane z wakacjami, to we Włoszech też nie jeżdżą dorożki na morskie oko. Też nie ma ich, też są zakazane.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Za każdym razem, jak pojawia się jakiś polski numer, który opisuje wakacje, to ja się cieszę. Ja się cieszę, bo coraz więcej takich numerów nam jest potrzebnych. To Fuka i Liwka i kawałek Chcę Więcej w RMF Max. A skoro jest lato, właściwie pół tego lata już nie ma, chociaż ja bardziej patrzę na to, że jeszcze pół lata przed nami, to czas, moi drodzy, się pożegnać. Znaczy, czas się pożegnać z klimatyzowanym studiem i wyruszyć gdzieś w trasę. I tak się składa, że już za chwilę, no może jeszcze nie za taką chwilę, bo za jakąś godzinę mnie dopiero stąd wypuszczą, opuszczam klimatyzowane studio, bo klimatyzowane oczywiście dlatego, żeby nam się mikrofony nie przegrzały z temperatury. I wyruszam nad Jezioro Rożnowskie, więc jeżeli chcecie gadżety od RMF Max, chcielibyście nas spotkać, chcielibyście mi fotkę na Instagrama, to koniecznie wpadajcie, bo my tam już niedługo wyruszamy.

0: Ulala.
1: To Nicolas Joseph i kawałek a cappella, kawałek, który wywołuje wspomnienia i od razu pojawia się uśmiech na twarzy, co? Ja widzę, że się uśmiechacie. Jeżeli chodzi o wspomnienia Mundialu 2026, to Szymon Marciniak raczej nie będzie mieć tych wspomnień dobrych. Co prawda teraz już został wyznaczony do sędziowania meczu w Lidze Mistrzów i to całkiem niezłego, bo Olympique Lyon, Sparta Praga to naprawdę będzie kawał meczycha. No ale na Mundialu tylko dwa mecze. I to jest, moi drodzy, międzynarodowy skandal, tak potraktować Polaka na Mundialu. Przecież Polacy na mistrzostwach są zawsze na trzech meczach. Otwarcia, o wszystko i o honor.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Dzień leci, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: od dawna to...
1: Męskie granie, które wychodzi przed wakacjami, też się nam zawsze z wakacjami kojarzy. To oczywiście męskie granie orkiestra i kawałek nareszcie w RMF Max, tak żeby się przywitać z godziną dziewiątą, więc kłaniamy się w pas godzinie dziewiątej, ale też jednocześnie gramy dalej hity na maksa. Tame Impala i Jenny to kawałek z TikToka, kawałek z Instagrama, który tam... O, tam to się dopiero zrobiły liczby. To kawałek Dracula dla tych, którzy potrzebują odrobinę ochłodzenia, bo ja wiem, jakie są temperatury. Filip Kliber z wami. Siema, no hej, cześć. To jest Lato na Maxa.

To są wakacje, to jest lato, to jest The Chainsmokers, to jest Coldplay, to jest Something Just Like This w RMF Max. Pamiętajcie o tym, że gdziekolwiek byście nie jechali, to możecie nas słuchać przez aplikację RMF Max. Tam wystarczy tylko sobie pyk, włączyć play i gdziekolwiek byście nie byli, na plaży, nad jeziorem, na hamakach, możecie sobie RMF Max słuchać. I warto też być z nami nad Jeziorem Rożnowskim, bo ja tutaj mam taką listę przygotowaną. O, mam tak, mam zapisane przez ludzi z radia, przez naszą ekipę, żebym zabrał sobie klapeczki. Dobra, to wziąłem. Mam zabrać także krem do opalania. Dobra, okulary to muszę akurat spakować. No i kluczyki do samochodu. Jak tylko je znajdę, w takim razie to wyruszamy, więc koniecznie bądźcie razem z nami w trasie i bądźcie nad Jeziorem Rożnowskim. My razem z naszą ekipą RMF Max już niebawem tam się pojawimy. Tam będziemy też rozdawać gadżety, ale nie tylko. Szczegóły będę wam już za chwilę zdradzał, między innymi z samochodu. Widział ktoś kluczyki?

mrozu i prawdziwe złoto na antenie RMF Max. Szczerze przyznam, że dziwnie się słucha akurat siebie w samochodzie, dlatego mam... Mrozu i prawdziwe złoto na antenie RMF Max. Szczerze przyznam, że...

0: I wtedy praktycznie w całej Polsce temperatury mają doskoczyć nawet do 38 kreski. Także jeżeli narzekacie, że jest ciepło, to przypomnijcie sobie, co mówiliście, kiedy w lipcu było 15 stopni. No, pamiętacie?
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło na pełnej. To jego sezon oczywiście w RMF Max. Lato na Maxa też na pełnej. Właśnie dojechaliśmy, właśnie jesteśmy. Jesteśmy już nad Jeziorem Rożnowskim. W tym momencie można w końcu rozprostować nogi i w końcu można zacząć oddychać i poczuć tę wysoką temperaturę wysiadając z klimatyzowanego samochodu. Także mam nadzieję, że będziecie razem z nami dzisiaj przez cały dzień. O wszystkich atrakcjach będę wam jeszcze mówić na antenie RMF Max, więc koniecznie bądźcie z programem Lato na Maxa. O wszystkim się na pewno dowiecie. Tymczasem już teraz powoli możecie wyruszać nad Jezioro Rożnowskie. Zobaczcie, ile macie dojazdu i wpadajcie, bo stąd będzie można zgarnąć gadżety, będzie można się fajnie pobawić, będzie można fajnie spędzić czas. Max.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

Dopiero co byliśmy w klimatyzowanym samochodzie, a już teraz wysiadamy, już jesteśmy na miejscu, jesteśmy w Gródku nad Dunajcem, dzisiaj jesteśmy nad Jeziorem Rożnowskim i temperatura pokazywała rano 19, potem 20, potem 21 kresek i już myślałem, że będzie tak jak w poprzednich dniach, że ta temperatura będzie jeszcze rosła, ale na chwilę się zatrzymała, chociaż z tego co już widzimy w prognozach, ta pogoda na pewno się poprawi i na pewno wzejdzie bardzo szeroko słońce nad Jeziorem Rożnowskim, więc warto być tutaj dzisiaj z nami, warto odwiedzić nas, ponieważ dzisiaj specjalne strefy, oczywiście, które organizujemy razem z Małopolską, organizujemy razem z różnymi naszymi partnerami, więc warto pojawić się dzisiaj w Gródku nad Dunajcem. Wpadajcie, a już za chwilę usłyszycie, co tu jeszcze będzie się działo przez cały dzień.

0: Gorący, gorący jak zawsze Bruno Mars, bo to przecież lato na maksa w RMF Max. Dzisiaj jesteśmy nad Jeziorem Rożnowskim w Grudku nad Dunajcem. Ja szybko sprawdzę jeszcze, jaka jest temperatura wody. Dobra, widzę, że temperatura wody ok. Sprawdzę jeszcze temperaturę piasku. Dotykam właśnie piasek. Widzę, że piasek jest całkiem również ciepły i w związku z tym już widzę pierwszych plażowiczów, którzy się pojawiają. Cześć wszystkim, jak macie na imię?
1: Leon,
2: Szymek,
3: Kuba
0: i tata.
4: Tak, Łukasz.
0: Tata Łukasz i mamy jedną jeszcze, która ma smoczek, więc obstawiam, że nie przedstawi nam się. Pogoda póki co taka średnia na jeża, natomiast widzę, że już planujecie rozłożenie tych leżaków, czyli czekacie na to, żeby po 13, jak wyjdzie to słońce, żeby sobie zająć najlepsze miejsce na plaży?
4: Tak, dokładnie tak, jak pan mówi, czekamy tutaj z całą rodziną na lepszą pogodę. No, na razie nas ta pogoda nie rozpieszcza, no, ale no miejmy nadzieję, że będzie lepiej.
0: Ale to mi się podoba w Polsce. My zawsze patrzymy na to z optymizmem, nie? Wyjechaliście na wakacje i wakacje muszą być.
4: Dokładnie tak. Dzieci zadowolone. Tak
0: sobie. Z czego najbardziej jesteście zadowoleni?
5: Bo ciepła woda, fajnie jest w ogóle.
6: Chipsy.
0: No wiadomo, chipsy są zawsze dobre. Więc jeżeli chcecie zjeść chipsy, jeżeli chcecie się pobawić nad Jeziorem Rożnowskim, jeżeli chcecie wskoczyć do ciepłej wody, a już wiemy, już mamy potwierdzone informacje, że od godziny 13 ma wyjść duże, duże słońce, koniecznie wpadajcie do Grudka nad Dunajcem. Tutaj będzie naprawdę dzisiaj bardzo gorąco. Coś tak czuję.
7: Reklama. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Co sprawia, że Małopolska jest liderem pod względem występowania wód mineralnych i leczniczych w kraju?
7: Przede wszystkim ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne naszych wód po dawnej aktywności głodotwórczej w Karpatach. I to nakreśla właśnie nasze źródła. A z drugiej strony bardzo dobrze producenci, ale również promocja naszych wód leczniczych, które są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców i turystów z różnej części naszego kraju, ale też i Europy. Należy podkreślić, że 30% wszystkich wód leczniczych w Polsce znajduje się na terenie Małopolski i to wyróżnia nasz region pośród innych regionów, jeżeli chodzi o wody.
8: Promocja naszych wód jest jednym z filarów projektu Made in Małopolska.
7: Wody mineralne są wodami leczniczymi, wodami, które mają bardzo dobry aromat, ale również składniki mineralne i chcemy podkreślać, że zdrowie naszych mieszkańców stawiamy na pierwszym miejscu, stąd promocja wód również pod względem leczniczym i pod względem zdrowia.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
12: masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Od razu robi się cieplej, kiedy wlatują takie hity na maksa. To Robin Schulz i jego Better Times w RMF Max, a my dzisiaj w specjalnym wydaniu naszego programu Lato na Maxa. Jesteśmy w Gródku nad Dunajcem, jesteśmy nad Jeziorem Rożnowskim i przy okazji jesteśmy na prywatnej plaży, ponieważ nikogo tutaj nie ma i ze mną jest ten, który o tę plażę dba, czyli Paweł. Cześć Paweł.
1: Cześć, witam.
0: Paweł jest ratownikiem dzisiaj, Paweł jest woprowcem i Paweł, powiedz mi przede wszystkim, jak to jest, że ty potrafisz, patrząc tylko przed siebie, ogarnąć cały basen i ogarnąć między tymi wszystkimi bojami?
1: Oczywiście jest to bardzo trudne. Te doświadczenia się nabywa bardzo długo, pracując na kąpieliskach, na basenach. Po prostu nauczyliśmy się czytać reakcje ludzi. Ponieważ jak wiemy, przede wszystkim my ratownicy, osoby, które potrzebują pomocy, które toną, one praktycznie nie krzyczą, nie wzywają tej pomocy, ponieważ one już na tyle mają mało sił, są czasami zachłysną się wodą, krzyczą, nie wzywają tej pomocy, ponieważ one już na tyle mają...

0: dzisiaj pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza, dlatego mówiłem, że jesteśmy na prywatnej plaży. Paweł dzisiaj akurat, znaczy dzisiaj, teraz akurat ma wolne, więc na pewno zaraz jak się pojawią ludzie, ja Pawłowi daję spokój. Ale wy odwiedzajcie Gródek nad Dunajem, wpadajcie nad Jezioro Rożnowskie. My się tutaj bawimy przez cały dzień i będziemy jeszcze wam na antenie RMF Max mówić, co tu się będzie działo. Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedzaj.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
4: Lato.

0: mgmotor.pl. Gratis paki Valdi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: 10:50, równo już na zegarach i trzeba powiedzieć wow, wow, po prostu wow, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że jeżeli temperatura na zewnątrz to jest 21 stopni, tyle ludzi się zbierze podczas naszej trzeciej edycji Road Show, to jest strefa WT Made in Małopolska. Ale coraz więcej ludzi się pojawia i mimo tej temperatury również jest z nami jeden z uczestników naszego challenge'u, czyli Bucket Challenge, który polega na wylaniu na siebie wody. Jest z nami Damian. Cześć Damian.
1: Witam.
0: Damian postanowił na siebie wylać tę wodę i Damian, pierwsze pytanie, to jest ciepła czy zimna była?
1: Cieplutka,
0: bo jesteś przyzwyczajony pewnie jako stały bywalec Bałtyku również, że takie wody to jest dla ciebie cieplutka.
1: Dokładnie, zgadza się.
0: Ale przede wszystkim nie było chyba z sinicami.
1: Nie.
0: Nie widzę, bo jesteś wcale nieubrudzony na zielono, więc widzę, że tak samo nie tylko ty brałeś w tym udział, ale brał również syn udział, tak? Walczyliście o bilety.
1: Syn brał udział poza konkursem. Podszedł i po prostu pociągnął.
0: I tak się właśnie dzieje tutaj, nad Jeziorem Rożnowskim, w Krótku nad Dunajcem. Jeżeli chcecie nas odwiedzić, to wpadajcie, ponieważ zaczyna nam powoli brakować leżaków i trzeba się pośpieszyć, żeby któryś leżak sobie zająć. A wiadomo, to nie jest tak, że my rozstawiamy parawany, żeby te leżaki wam zarezerwować. Wpadajcie do Krótka nad Dunajcem, my się tutaj będziemy bawić i jeszcze będziemy się bawić nawet po strefie, czyli po godzinie 18, ponieważ o 21 kino plenerowe, na które już teraz wiem, że Damian się wybiera, bo dla Damiana temperatura nie ma absolutnie znaczenia, co?
1: Tak, ja jestem zimnolubny, że tak powiem.
0: Jeżeli też jesteście zimno czy ciepło lubni, wpadajcie. Strefa kin od 21.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest Województwo Małopolskie.
2: To jest nowość RMF Max.

0: EuroAGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. The hits
4: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Co lato ekipa Męskiego Grania robi robotę, robi hymny i nie inaczej jest w tym roku. Również jest to doskonały numer. Jest 6 minut, a właściwie już 7 minut po godzinie 11. My cały czas meldujemy się z jeziora Rożnowskiego, gdzie jesteśmy w Krótku nad Dunajcem i gdzie bawimy się razem do hitów na maksa z całą naszą maksową ekipą. Będziemy mieć także już za chwilę zadanie dla naszych słuchaczy, których widzę, że pojawi się tutaj coraz więcej, więc jeżeli chcecie i przy okazji zgarnąć gadżety i chcecie przy okazji tę pogodę, która coraz bardziej się poprawia i ta mgła, która była na początku i o której mówiliśmy, że na pewno za chwilę się rozpędzi, to ona już się rozpędza. Więc wpadajcie do Krótka nad Dunajcem, wpadajcie nad jezioro Rożnowskie. Będziemy się bawić z wami przez cały dzień. A żeby was jeszcze zachęcić do tego, żeby wsiąść teraz do samochodu, żeby odpalić sobie RMF Max w samochodzie, Macklemore i Trip Trop. Już teraz, zróbcie głośniej koniecznie.

0: RMF Max, kocham za dwie rzeczy w lato na maksa. Kocham za to, że wcale nie musimy siedzieć w studiu i możemy sobie posiedzieć na leżakach, tak jak teraz sobie właśnie siedzimy w grudku nad Dunajcem, nad Jeziorem Rożnowskim, i oczywiście za te wszystkie hity. Ale ze mną na leżakach, w naszym plenerowym studiu siedzi także Marcin oraz Ola. Cześć.
1: Cześć.
2: Hej.
0: Cześć, słuchajcie, byliście na naszym Instagramie może i widzieliście taki program jak jazda z quizami?
1: Tak się składa, że nie.
2: Raz chyba widziałam.
0: O, dobra. To słuchajcie, ja mam dla was gadżety, ale trzeba odpowiedzieć na jedno pytanie. Jeżeli odpowiecie prawidłowo, to potem dajecie nam serduszko na Instagramie, a przy okazji zgarniecie gadżety od RMF Max, które są za moimi plecami. Dobra? Będzie okej? Nad jaką rzeką właściwie leży grudek nad Dunajcem i nad jakim jeziorem jesteśmy właśnie dzisiaj?
1: No Dunaj.
0: Dunaj na pewno?
2: Nad jezioro Rożnowskie jesteśmy.
0: Okej, dobra. A rzeka? Dunaj? I nie ma tam nic na końcu jeszcze?
2: A, to pewnie jest.
1: No, pewnie coś jest tak podchwytliwe.
0: No dokładnie, grudek jest nad czym?
1: Nad Dunajem. Dunajce.
0: No właśnie, brakowało mi tego C, bo już myślałem, że jesteśmy z zupełnie innej części Europy i zupełnie w innej części świata, więc słuchajcie, bardzo proszę, gadżety od RMF Max dla was. Marcin, Ola właśnie zgarnęli gadżety od RMF Max, a jeszcze teraz wyciągnijcie telefony i polajkujcie koniecznie RMF Max na Instagramie, dobra?
2: Rozładowany, ale już dajemy.
0: No i właśnie. I my przy okazji bawimy się, rozdajemy gadżety, więc jeżeli jeszcze chcecie takie gadżety zgarnąć, wpadajcie. Grudek nad Dunajce, wpadajcie nad Jezioro Rożnowskie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

White ma na sobie biały t-shirt z logiem California Love, a my w RMF Max mamy na sobie białe polówki z logiem RMF Max. Nasza strefa dzisiaj nad Jeziorem Rożnowskim już wypełnia się praktycznie w całości. Coraz mniej jest wolnych leżaków, coraz mniej jest wolnych pów, ale przy okazji wbijemy też w takie miejsca, gdzie inni nie mają dostępu, a wiadomo, gdzie są najlepsze rozmowy, najlepsze gości. Coraz mniej jest wolnych leżaków, coraz mniej jest wolnych pów, ale przy okazji wbijemy też

0: Tak jak Szczupak jest król wód, tak Calvin Harris to jest zdecydowanie król lata. Nie tylko lata 2020, ale także lata 2026. To jego Promises w RMF Max. A my dzisiaj razem z wami jesteśmy podczas naszej trzeciej edycji Road Show, to jest Strefa Wód Made in Małopolska. Tutaj grają hity na maksa. Tutaj dzieją się konkursy, tutaj dzieją się animacje. Tutaj właśnie, że są uczestnicy, którzy grają w kometkę grają. Są zawody, ludzie upadają, ale przy okazji bawią się mimo tej niesprzyjającej pogody, która w ogóle od godziny 13 ma się poprawić. Więc jeżeli chcecie jeszcze odwiedzić Gródek nad Dunajcem, chcecie przy okazji poleżeć na naszych maksowych leżakach, chcecie odpocząć i skorzystać z naszego wodnego baru, bo tam wodni sommelierzy serwują najlepsze napoje, jakie tylko możecie sobie wyobrazić. Oczywiście na tym, co Małopolska ma najlepsze, czyli na wodach z Małopolski. Można przy okazji wpadać z całymi rodzinami, no bo są tutaj przewidziane konkursy dla dorosłych, ale są także strefy animacji dla dzieci, więc każdy dla siebie na pewno coś się znajdzie podczas dzisiejszego naszego przystanku i wyjątkowego programu Lato na Maxa.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Ράδιο να μάξα.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Jak to czasami niewiele trzeba do szczęścia. Trochę wolnego, jeszcze troszeczkę słońca i gołe stopy, więc do hasania po plaży, po trawie, po panelach też. Mamy dla Was wakacyjne hity na maksa. Witajcie w wakacyjnej hit strefie RMF Max, która potrwa do 17. Dajcie głośniej. Kari Jęcińska, dzień dobry, cześć. Wyspani i wypoczęci, skoro pojawiło się to magiczne słowo lato, to w hitach na maksa też nie może go zabraknąć.

wakacyjny klasyczek w RMF Max to Sick Romance, który o tej porze wjeżdża jak złoto. A jeżeli z tą niedzielą wam dzisiaj nie po drodze, coś nie tą nogą dzisiaj wstaliście, no to posłuchajcie Norberta, który nastawia. On już nastawia się mentalnie na to, że jutro w poniedziałek wraca z urlopu. Proszę bardzo. Przy takich warknięciach to już teraz człowiek na pewno doceni te ostatnie godziny wolności. A jak brzmiałby wasz poniedziałek po powrocie z urlopu? Dajcie nam znać w głosówce na Messengerze RMF Max. Gadżety czekają. A na dobrą trasę do domu albo na urlop numer 2. Lumix i Self Aware w RMF Max. Już za chwilę.

I czy te wakacje mogą brzmieć jeszcze piękniej? To ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max. Jeżeli macie ochotę usłyszeć ten kawałek na żywo, ale jakoś tak przez lipiec trochę pracowaliście, trochę odpoczywaliście i jakoś nie mieliście głowy, żeby pośpiewać te wszystkie wasze ulubione kawałki o tych wszystkich rzeczach, których raczej nie można robić, bo są po prostu karalne i nielegalne, no to możecie szybko nadrobić zaległości na social mediach RMF Max. Już skróty koncertów Kaza Bałagane, Reto czy też Aviego możecie zobaczyć ze strefy 57, ale halo, przed nami sierpień, no i mamy już rozkład jazdy na najbliższe tygodnie, 15 dzień sierpnia. Najbliższy długi weekend to Gibbs, Opał, Fukaj, ale także Bledka, Zalia, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. Słuchajcie uważnie RMF Max, słyszałam coś o biletach.

0: In My Mind w RMF Max. Ktoś kiedyś powiedział, że życie to nieustanne próby schudnięcia, nauki angielskiego oraz szukania tych 5 sekund wolnego tylko dla siebie, więc niech te najbliższe będą tylko wasze. Oskar Cymsy w RMF Max. Już za chwilę. RMF Max. Dajcie głośniej.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Na maksa wakacyjny numer. Ale Farben i Reny, Body Dog w RMF Max. A tymczasem, jeżeli wasze ciało przy tej temperaturze mówi wam jedno, o chłody, no to lecę z pomocą. I dokładam do tego jeszcze mnóstwo wakacyjnych hitów na maksa. Fire, fire i Szizma. Już za moment. Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: I po reklamie.

I to jeden z tych refrenów, który nie będzie chciał mi dzisiaj wyjść z głowy do końca dnia. Ty masz Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. No wy też macie wsparcie w postaci nas i wakacyjnej hit strefy, jeżeli tam potrzebujecie troszeczkę za kierownicą dobrej energii, to ona leci w waszą stronę już teraz. Karin Cińska. Cześć ponownie.

Tyle lat czekania, a Eminem nadal nie chce przyjechać do Polski, ale wiemy doskonale o tym, że przecież wakacyjna hit strefa pomaga wam nie tylko dojechać w dobrym nastroju i energii do domu albo na kolejny urlop, ale również wracać z tych niezapomnianych przeżyć, które wydarzyły się w trakcie tego weekendu. Więc wszyscy, którzy wracają z Wrocławia, z pól marsowych do domu... Męskie granie orkiestra 2026 już za chwilę specjalnie dla was. Ja się

0: w mieście, to wszędzie jest tłum.
1: Tym bardziej w te wakacje pamiętajcie, że życie to jednak coś więcej niż tylko Tamagotchi. Tako na Fide w RMF Max przed chwilą. I a propos wakacji, to nie, już nie Świnoujście, bo po niemal dekadzie to Ustka detronizuje teraz lidera i jest na szczycie rankingu polskich plaż. Internauci, bo to wy decydowaliście, doceniliście kameralność, klimacik, promenadę też, wiadomo, gratulujemy, wielkie brawa, ale tym wszystkim, którzy marzyli o takim spokojnym wypoczynku w Ustce, życzymy miłego leżonka obok parawanu numer 4287. Denny, If Only You, na pociechę w hitach na Maxa. Już za chwilę.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
10: I o czym teraz myślisz?
11: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: wszyscy ci, którzy na leżaku wstają lewą nogą, ale celują w prawego klapka. No i takie to jest lato. To jest wakacyjna hit strefa RMF Max. I teraz wszyscy ci, którzy z kolei obok na miejscu pasażera. Passenger Princess, opcja do wyboru na najlepszą playlistę specjalnie dla was.
1: Jest nowość RMF Max.
0: Wystarczy włączyć RMF Max i klimat robi się sam.

0: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

Kochamy międzypokoleniowe klasyki, takie jak How Does It Feel, który usłyszeliście w RMF Max przed chwilą, ale z doświadczenia wakacyjnego wiemy, że nic tak nie zbliża ludzi jak... Wspólne śpiewanie na całe gardło na wakacjach. Spróbujcie teraz z tym sąsiadem spod siódemki. Taki mały ja w RMF Max. Już teraz Karin Cińska. Cześć ponownie.

0: trochę słońca. Więcej takich wakacyjnych hitów na maksa jak Rockabye przed chwilą. No i przy takich temperaturach to może jakiś wakacyjny bar wodny? Wiemy, gdzie czekają Was takie atrakcje. Między innymi nad Jeziorem Rożnowskim w Gródku nad Dunajcem. Tam jesteśmy dzisiaj całą ekipą RMF Max, co również za chwilę na naszej antenie usłyszycie. Jeżeli jesteście w okolicy, wpadajcie do 18. RMF Max. Nowy Dawid Podsiadło muzycznie. Już za chwilę.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Lekki atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
15: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
16: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.

0: przy kolejnych tropikalnych temperaturach w większości krajów wszyscy szukamy trochę orzeźwienia, a my w RMF Max doskonale wiemy, gdzie je znaleźć. Wracamy nad Jezioro Rożnowskie, do Gródka nad Dunajcem, gdzie uwaga, strefa wód Made in Małopolska ma się w najlepsze. Tam moc przeróżnych wodnych atrakcji, ale o tym wszystkim wie już na pewno Filip Kliber. Halo!
1: Ponieważ nie stresuje was otoczenie. Super, zaczynamy! Wdech komfortowy.
2: Halo, wiesz co, Karina, tutaj tak trochę po cichu będę mówić, ponieważ właśnie musieliśmy zgasić nasze hity na maksa podczas naszego przystanku. Musieliśmy zgasić w tej strefie, gdzie jest coraz więcej ludzi, gdzie leżaki praktycznie są wypełnione w pełni, ponieważ właśnie odbywa się trening oddechowy. Trening oddechowy polega na tym, że najpierw byli panowie, którzy mieli zatkane nosy, a potem mieli zaklejone usta, tak żeby na pewno oddychać albo tym. Teraz właśnie pojawiają się panie, które również mają inne treningi oddechowe. I to właśnie się dzieje w tym momencie. Natomiast jeżeli chcecie jeszcze odwiedzić naszą strefę, kiedy będzie już tutaj muza, kiedy będzie już na pewno bardzo głośno, to koniecznie wpadajcie, ponieważ dzisiaj również specjalne coś, czego nie było jeszcze podczas tej edycji i coś, co prawdopodobnie już się nie powtórzy w Gródku nad Dunajcem, nie powtórzy się nad Jeziorem Rożnowskim, ponieważ o 21:00 kino plenerowe, będą leżaki, będzie film, ma być też świetna pogoda, ponieważ ta pogoda ma się poprawić, a właściwie już powinna być całkiem dobra, dosłownie za godzinę, więc o 21:00 na pewno będzie ciepło, będzie film, będzie się działo. Wpadajcie nad Jezioro Rożnowskie. RMF Max.
3: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: masz ochotę się trochę ochłodzić, to wpadajcie jeszcze koniecznie do 18. Ale tam się dzieje? Zerknijcie sami na social media RMF Max. Koniecznie.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

0: słodko.
1: Na wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.

0: Jak gofer z bitą śmietaną. Pasują do siebie idealnie. Kuban i Zalia przed chwilą muzycznie w RMF Max, ale takich duetów ciekawych mamy dla was więcej. RMF Max. Kolejne już chwilę po 16. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
6: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
5: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
6: Przykłady?
5: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
6: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
5: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
6: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: I po reklamie.

Max po 16 w niedzielę. Wyciskajmy z tej niedzieli, z tego urlopu wszystko i jak cytrynę, żeby zapamiętać i poczuć jak najwięcej. Kari Incińska, cześć! Jak robi to dzisiaj ekipa RMF Max razem z wami, najlepszymi słuchaczami pod słońcem. Możecie zerknąć i zobaczyć na Instagramie i na TikToku RMF Max koniecznie. A my jedziemy dalej z wakacyjną hit strefą, w której na pewno doskonałych hitów na maksa nie zabraknie. Dajcie głośniej.

0: jak tu się nie rozmarzyć.
1: Albo przymknąć oko na chwilę po obiadku przy takich hitach na maksa. To Elton John z Dua Lipą, a tymczasem już za 3 sekundy na antenie RMF Max zrealizuje się absolutnie najwspanialszy sen każdego rowerzysty. Wyobraźcie to sobie. Tylko wy, rower i taka trasa wzdłuż wybrzeża z Gdańska do Kopenhagi. Ba, nawet rower niekoniecznie będzie wam potrzebny. Jest zupełnie nowa usługa jednokierunkowego, tak to się teraz nazywa, wynajmu, gdzie możecie, uwaga, wypożyczyć rower na przykład w Kopenhadze i następnie zakończyć swoją podróż i oddać go w Gdańsku. W końcu chyba powstała jakaś wycieczka, w której chyba największym wysiłkiem będzie nie sam fakt, żeby przejechać tę trasę, a to 900, no prawie 1000 kilometrów, tylko raczej wymyślenie wymówki, dlaczego jednak wróciliście promem. Na dobrą trasę, samochodem, rowerem, nawet hulajnogą. Męskie granie orkiestra 2026 w RMF Max. Już za chwilę.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Lekki atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: I po reklamie.

0: Bye.
1: Na rower.
2: Na koncert.
3: Na spacer.
0: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Gdyby ktoś pytał, to u Aloka i Jennifer Lopez w RMF Max Everything is fine. I biorąc pod uwagę wasze głosówki, które zostawiacie na Messengerze RMF Max, no to chyba u was podobnie. Ewidentny urlop. Cyril i Stan Belenen w RMF Max. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 9 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

To dla tych, którzy potrzebują poczuć wakacje w uszach. Faruko i Pepas w RMF Max. I a propos wakacyjnych trendów, to Gear Dinner wraca w najlepsze. Taki trend o tym, że wasza kolacja składa się z tego wszystkiego, co akurat macie koło siebie pod ręką. Wiecie, kilka winogron, jakiś kawałek sera, może jakieś trzy krakersy na krzyż, no i już

Gotowy. Chociaż mam wrażenie, że w wakacje, no to obowiązują zupełnie inne zasady żywienia. Wiecie, w ciągu roku tam jakieś kalorie, białka, te sprawy, a na urlopie śniadanie o 15. Obiad to gofer z bitą śmietaną. I dobrze, dajcie sobie w te wakacje. Dajcie też głośniej RMF Max, bo to Sugar i Maroon 5, tak a propos w klimacie. Jeszcze chwilę przed 17.

0: Jest potężna moc w tym kawałku, to Ellie Goulding w RMF Max. Karin Cińska, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzoną niedzielę w wakacyjnej hit strefie w RMF Max. Za chwilę w Max Reels przywita się z Wami z kolei Piotr Ambroże. Trzymajcie się, dobrego weekendu. Pa, pa! RMF Max.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

Neviem, jak vy, ale ja už po obiadku trochę spuchłem, ale mielony, ziemniaki, mizeria. To wszystko było, czy może być lepiej? No, oczywiście, że może być lepiej. To Max Real z Piotrem Broży. Dzień dobry. Gdziekolwiek jesteście, czy w trasie, czy odpoczywacie, gramy banger za bangerem. Będzie nowość od Tobiego Romeo, Fly High, a już teraz... Max. Śpiew trochę jak syren, ale spokojnie. Tu ani syren, ani Odyseusza nie ma. To Dracula i Tame Impala.

0: To Dawid Podsiadło i najnowszy klip. No ten najnowszy to ma już 7 lat, moi drodzy. A już za chwilę zagramy Martina Garrixa i Eda Sheerana. No i powiem wam też o najcenniejszej kobiecej marce w Polsce. No nie zgadniecie, kto nią został. No nie zgadniecie. No zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Gibbs, Kokon, Jonathan i Tymasz w RMF Max. Wiecie, że Magda Gessler została najcenniejszą kobiecą marką osobistą w kategorii media, kultura i sztuka według magazynu Forbes? No to może wyjaśnijmy, dlaczego w kategorii media? No bo nagrała tyle odcinków Kuchennych Rewolucji, że niedługo nie będzie knajp do odwiedzania. To dlatego. Dlaczego kultura? Posłuchajmy.
1: No takich rzeczy nie będziemy jedli. Truć ludzi nie będziemy.
0: Dlatego. A dlaczego sztuka? No bo jak tłucze te talerze, to robi się z tego takie dzieło sztuki, że czytać z tych kawałków można jak z wróżb Andrzejkowych. Kochamy panią Magdę Gessler.

0: Adam Lambert i Ghost Town w RMF Max. Tak wam właśnie gramy. A ja zaglądam do kalendarza i poczekajcie, dzisiaj mamy dzień kolorowanek. O proszę bardzo, podobno relaksują. Chociaż ja nie wiem, bo jak człowiek najedzie na linię, kurde, no, znowu się nie udało. To tak to relaksuje właśnie, tak to relaksuje. Shakira i Daj Daj, to się zaraz pojawi.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert.
2: Nie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie.

0: Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ten utwór łagodzi. Koi, Teddy Swims, Mr. Know It All. Utwór, który działa jak balsam po zbyt długim opalaniu, jak gaz do benzyny przy obecnych cenach paliw. Jest po prostu bardzo dobry. Ale to nie koniec. To jest RMF Max. Za chwilę u nas Bibi Rexa, David Guetta, 5 Seconds of Summer. Dlatego nie odchodźcie zbyt daleko.

0: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: świtu do świtu.
1: Przed momentem Jason Derulo, Melody i Michiko, czyli utwór, który działa na biodra, ale też dobrze sprawuje się w trasie. Piotr Ambroży, dzień dobry, to Max Reels. A już za chwilę między innymi Alan Walker i Dancing in Love.

0: Blinding Lights i The Weeknd, czyli utwór o tym, że ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. A nie, przepraszam, moi drodzy, to nie ten Weeknd, pomyliło. Dobra, nieważne. Za chwilę Shimza i Firefire, między innymi w RMF Max. Powiem też o przełomie w lotnictwie. Jeśli boicie się latać, to może po tym newsie przestaniecie się bać.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: Oh.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Lekki atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: Cii, to nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: I po reklamie.

0: sprawia, że moje nogi tańczą. H i Ring My Bell w RMF Max. Moi drodzy, mamy rekord. Nowy samolot należący do australijskich linii lotniczych zrealizował najdłuższy w historii lot bez międzylądowania. Pokonał 23 tysiące kilometrów z Melbourne do Tuluzy w 24 godziny. I tak sobie myślę, no dajcie spokój, 24 godziny siedzenia? Najgorzej, jak na przykład za wami siedzą dziewczyny z Panieńskiego. I już zaczyna dziwnie pachnieć w powietrzu i nagle słyszycie, że zaczyna się kłótnia o odbicie faceta. I nie ma międzylądowań. I 24 godziny, rozumiecie to?
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
10: I po reklamie.

Years and Years King w RMF Max. Utwór, który może kojarzyć się z niejednymi wakacjami. A propos wakacji, patrzcie, już mamy drugi dzień sierpnia. Lipiec za nami, ach, ten czas szybko leci. No, mówię jak stary człowiek, ale może też jak stary człowiek kupię sobie kalendarz naścienny i będę zaznaczać, co chcę zrobić. Proponuję, żebyście wy sobie zaznaczyli datę 21 sierpnia. Lato na maksa trwa i ekipa RMF Max będzie na was czekać w Krasnystawie. Pojawi się też Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Maryla Rodowicz również będzie, więc warto tak spędzać wakacje. Lato na maksa 21 sierpnia. A teraz White 2115 i to coś. No to coś może się

0: Espresso od Sabiny Carpenter. Jeśli jesteście w trasie, mam nadzieję, że to działa lepiej niż espresso. Bardziej pobudza niż opłaty na dwójce. Moi drodzy, a propos, będziemy cały czas grać banger za bangerem. Za chwilę m.in. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Bądźcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

Męskie granie orkiestra i nareszcie każdy hymn męskiego grania jest hitem. I to jest, powiedzmy, taka teoria, takie prawo. Może nie Pascala, a męskiego grania. Piotr Ambroży, dzień dobry, to Max Reels. My się dopiero rozkręcamy. Przed nami świeżynka, Kygo, Max, McNown i Take Me Back. A już teraz Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

i wiecie, to czasami to trzeba mieć wygwizdane, bo inaczej człowiek nie dałby rady. Portugal The Man, Alok i Drive Into The Ocean. Moi drodzy, a już za chwilę rozczłonkujemy sobie słowo żenada na różne przypadki. I to na przykładzie działania pewnego bardzo popularnego amerykańskiego wokalisty. Koniecznie bądźcie z RMF Max.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Powiem wam, że w internecie zwiralowało nagranie, jak na swoim koncercie Usher wybiera z publiczności jedną osobę. Zaprasza ją na scenę, a następnie wykonuje dla niej zmysłowy taniec. Dziewczyna, która została wybrana, no zdecydowanie tego nie chciała, bo widać było po niej, że jest skrępowana, jest zażenowana, a gość jeszcze się, wiecie, zirytował i był w szoku. No, ale że jak to? Jak to, to nie zażarło? Nie zażarło to? No, on przypomina tych facetów, co do dziewczyny po napisaniu hej wysyłają przyrodzenie w formacie JPG i myślą, że to ją przekona. Na bank. Poczekaj, zobaczysz zaraz. Oni takich rzeczy nie robią. Andy Dust, Harris i Zoukaria.

0: Wyczekałem do końca, żeby wybrzmiał. Clean Bandit, Zella Larson i Symphony to w RMF Max. A już za chwilę Topic, Becky G i Sorry Papi. No ja mam nadzieję, że po tym weekendzie wy nie musicie za nic nikogo przepraszać. A jak tak, no to warto się trochę zreflektować. My na pewno niezmiennie będziemy grać hity na maksa.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: informacje last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

0: Max.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

0: Ależ to był hit Morandi i Angels w RMF Max. Powiem wam, napisał do nas Kuba, że uwaga, jadę autobusem, mam was na słuchawkach i podoba mi się dziewczyna obok. Co robić? Mój drogi, podejdź i powiedz po prostu hej. No chyba, że jesteś kierowcą autobusu. To zatrzymaj autobus, podejdź do niej, przyłóż jej rękę do swojego serca i powiedz, tu jest twoja stacja końcowa. To powinno zadziałać. Dziękuję bardzo. Piotr Ambroży, tyle ode mnie. Słyszymy się, a na RMF Max gra cały czas banger za bangerem. Do usłyszenia. RMF Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato!

Nie ma, że końcówka weekendu. Póki jest weekend, to trzymamy maksymalnie weekendową atmosferę imprezową. Zapraszam do Max Party Mix. Dawid Mięzek przed mikrofonem, a miksuje dzisiaj Rafał Witkowski. Raf Mix, lecimy do północy. Klasykiem polecimy, ale takim klasykiem, co działa do dzisiaj i wypełnia parkiety. Alice DJ, Better Off Alone. Także wbijajcie na parkiet, bo się zaraz zacznie. No, już się zacznie.

0: Overdrive w takiej trochę podkręconej wersji. Offenbach, Norma Jean, Martin w RMF Max. To jest Max Party Mix. Pamiętajcie, że jakby co, numer 3001 SMS-owy jest do waszej dyspozycji. To nie jest numer premium, tyle co zwykły SMS kosztuje. Możecie dać znać, gdzie nas słuchacie, czy w trasie jesteście, co robicie. Piszcie śmiało, a jak chcecie na przykład głosóweczkę jakąś nagrać na naszego Messengera, to też można i też 0 zł, 0 euro. Wracam do was za chwilę z Davidem Gettą i Alokiem w fajnym remiksie.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Studiujesz albo kończysz naukę?
8: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
7: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
8: To Eurotipy.
7: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
8: Zaliczyć kursy, praktyki?
7: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
8: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl.
7: Albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
8: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
10: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

No nie ukrywam, że mam słabość do tego numeru Calvina Harrisa i Disciples i tak poprosiłem Rafmixa, żeby go gdzieś w ten swój mix dzisiejszy wplótł. No i na życzenie znalazł taki fajny remix Chrisa Lake'a. Gdzie ty w ogóle znajdujesz te remixy? Tak pokazał teraz gest buzi na kłódkę, że nie powie. Dobra, nie to nie. Lumix teraz i Self Aware to jest niedzielny Max Party Mix.

0: Fate od Alana Walkera i Ava Max w RMF Max, a ten charakterystyczny, taki podniosły motyw, który się tam w tle przewija, to jest, słuchajcie, w oryginale Carmina Burana, czyli opera oparta na średniowiecznych pieśniach, opera z 1937 roku Karla Orfa. Bardzo chętnie wykorzystywana w heavy metalu na przykład, ale nie spodziewałem się, że Alan Walker weźmie ją na tapet i zrobi z tego EDM-owego hita. No ale jak się jest Alanem Walkerem, takim zdolnym chłopakiem, no to wszystko jest możliwe. Zbliżamy się jakby co do 9, do 21, po 21 kolejne gorące remiksy.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. The hits
4: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Pozwólcie, że przedstawię posiadaczkę tego zmysłowego wokalu. To oczywiście Jennifer Lopez na bitach od Aloka. Everything's Fine to jest nowość w RMF Max. No i pozwólcie, że się przedstawimy. Tutaj dwuosobowa ekipa w składzie Raf Mix, który dzisiaj miksuje, i Dawid Zmiązek, który się produkuje przed mikrofonem. Jesteśmy z wami w tym składzie do północy. Max Party Mix. No a teraz wyruszamy do Sopotu trochę się pobawić, i to w grubym towarzystwie. Żabson, Hellfield i Sentino. Sopot w RMF Max.

0: można powiedzieć, hymn lata i to każdego lata, bo przecież ta nuta nie od wczoraj nam towarzyszy w każde wakacje. DJ Antoine i Welcome to Saint-Tropez w RMF Max. Ja zaglądam szybciutko do naszej skrzynki SMS-owej, messengerowej i pytałem, gdzie nas słuchacie, co robicie. No oczywiście się nie pomyliłem, że większość z was w trasie, niektórzy w takiej ekstremalnej nawet trasie, bo tutaj Patrycja napisała, że wracają z Chorwacji, dzieciaki z tyłu smacznie śpią, a ona pilnuje, żeby mąż nie zasnął, no i napisała Patrycja, że fajnie, że w tym pomagacie. No, Patrycja, od tego jesteśmy, szerokości tam na drodze, mam nadzieję, że już blisko domu jesteście. Ktoś tu nas pozdrawia z Holandii, chłopaki zaczynają nocną zmianę, pozdrowionka oczywiście. A z kolei Wiktoria pisze, że towarzyszymy jej przy pakowaniu, bo jutro urlop się zaczyna. No i pięknie. 3001 przez cały wieczór, ten numer SMS-owy jest do waszej dyspozycji, podobnie jak Messenger RMF Max, a my wracamy do nut, które będą was trzymać na pewno na nogach. Gips za momencik, Kukon i Ty Masz. Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: na żaglach.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak wakacje last minute.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa! I'm a fireball.

Genesis Pretty, Can't Deny It, to jest RMF Max. Słuchajcie, wiedzieliście, że jest coś takiego jak Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich? Ja też nie wiedziałem, ale okazuje się, że jest. Tegoroczne odbyły się w Danii. Uwaga, polska reprezentacja rycerzy zdobyła na niej 10 złotych medali. Brawo, no Grunwald to jednak do czegoś zobowiązuje, nie? Widzicie, Polacy jak odłożą piłkę, wezmą miecz do ręki, to od razu wychodzi lepiej. Męskie granie już teraz i nareszcie, ale w mocno podkręconej wersji.

Dubdox, Fezo i Zark. How does it feel? Hipnotyzuje, nie? Nie ukrywam, zakochałem się w tym numerze. Do 11 coraz bliżej, przed 11 na pewno jeszcze parę fajnych rzeczy wam zagramy. Między innymi będzie nowy IG DJ Goja z Jasonem Derulo.

Ring My Bell w RMF Max. Najgorzej, że to się może kojarzyć z poniedziałkowym budzikiem, z pobudką. A dobra, słuchajcie, jest jeszcze weekend, jest jeszcze niedziela, może i końcówka, ale jednak nie mówimy o poniedziałku. To jest brzydkie słowo na P. To jest Max Party Mix i jesteśmy z wami do północy w składzie Rafał, Raf Mix, Witkowski i Dawid Mianzek, a teraz Armin wjeżdża z Sofii Elis Backstone, Not Giving Apple Love.

Mr. Love, Edward Maja i Vika Zigulina, nasi dobrzy przyjaciele z Rumunii w RMF Max. Swoją drogą, Rumunia taki może nieoczywisty kierunek na wakacyjne wypady, a z kim bym ostatnio nie rozmawiał, kto właśnie wrócił z Rumunii, to wszyscy mówią, że jest super, że rewelacja, że takie miejscówki, że tanio, że nad morzem to podobno tak sobie, ale ta Transylwania, że musisz odwiedzić. No w końcu muszę. Sorry papi teraz, Becky G. Topic w RMF Max.

jeżeli chodzi o lipę na antenie RMF Max. W tym programie Max Party Mix to jest jedyna lipa, jaką możecie usłyszeć. Dua Lipa w RMF Max z numerem Training Season, ale jak słyszycie, w takiej mocno podkręconej wersji DJ-a Dark. Lecimy sobie dalej i na teraz i Morenito, i to też będzie fajny remix i świetne połączenie brzmień latino i EDM-u. To, co te krysy lubią najbardziej.

0: to na maksa.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4-7.

0: ciary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz, że jestem
0: rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejście.